0: sa mga ano, reminder lang po sa mga association na you would like us to announce your self fundraising nyo, ganyan, just let us know. At pag hindi pa nagawa yung flyers nyo, please add naman yung logo namin, okay? So we would appreciate that kasi kami naman ano, binabasa namin yung lahat ng mga community announcement, okay? So kung ano hindi pa nagawa yung ano, yung artwork nyo, please lagay naman sa Triple Z logo. At to get those logo, pwede naman kayong kumukontakt sa akin. Again, ito po si Liz Honey. Salamat po sa pag-join dito sa 92.3 FM Triple Z Radyo Pilipino, ang ating Buhay Pinoy, Buhay Abroad. Salamat ang bilis ng oras, di ba? So, take care for everybody and thank you so much. Huwag niyo kalimutan, 3 to 4 p.m. bukas, Hoy Pinoy. And Friday, yours truly will be joining you from 7 to 8 a.m. Sa Sunday naman, 11 to 12 midnight, Pinoy Light Shift.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Polish.
3: Czas na wypełnienie formularza spisu ludności. We wtorek 11 sierpnia 2026 roku zostanie przeprowadzony spis w całej Australii. Obejmuje on obywateli, osoby z prawem stałego pobytu i posiadające wizy tymczasowe, studentów zagranicznych i osoby odwiedzające. Możesz wziąć udział przez internet, wypełnić formularz papierowy lub uzyskać pomoc, jeśli jej potrzebujesz. Pomoc jest dostępna w różnych językach i można ją uzyskać przez internet lub telefonicznie. Pamiętaj, aby uwzględnić wszystkie osoby przebywające w Twoim domu w dniu spisu, w tym gości, dzieci i niemowlęta. Spis ludności pomaga stworzyć obraz Australii, jej podstawą do planowania takich rzeczy jak szkoły, usługi społeczne, opieka zdrowotna i transport. Biorąc w nim udział, przyczyniasz się do zapewnienia reprezentacji Twojego języka, kultury i społeczności. Spis ludności 2026. Każda odpowiedź się liczy. Więcej na stronie www.census.abs.gov.au/polish. Zatwierdzone przez Australijskie Biuro Statystyczne Canberra.
1: Proud sponsor of 3ZZZ. 92.3 FM. 3ZZZ. Multicultural Radio. 92.3 FM.

Dzień dobry Państwu. Ze studia społecznej, niezależnej, wieloetnicznej rozgłośni Radia 3 ZZZ w Melbourne. W drugi wtorek miesiąca, to jest 11 sierpnia 2026 roku, ciepło i serdecznie wita się ze słuchaczami Zofia Kemp, życząc jednocześnie miłego odbioru i wielu wrażeń duchowych oraz refleksji. Niech będzie pochwalony Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty oraz Matka Boża, nasza Królowa i Pani, dla których większej czci i chwały zapraszamy Państwa do wysłania przygotowanego na dzisiaj programu. Wysłuchaliśmy fragmentu pieśni Ojcze, uwielbiamy Cię. Jest to pieśń ku czci Boga Ojca. Do włoskiej zakonnicy siostry Eugenii Ravasio, żyjącej w latach 1845-1900, siostra należała do Zgromadzenia Sióstr Najświętszych Serc Jezusa i Marii. Beatyfikował ją papież Jan Paweł II 27 kwietnia 2003 roku. Bóg Ojciec przekazał orędzia. Orędzie to przekazuje z książki Ojciec mówi do swoich dzieci, imprimatur wydał biskup Grenoble Caillaud. Cytuję, pragnę, żeby jeden dzień lub przynajmniej jedna niedziela była poświęcona dla uczczenia czci mnie w szczególny sposób pod imieniem Ojca całej ludzkości. Chciałbym, aby to święto miało własną mszę i oficjum. Nie trudno znaleźć teksty w Piśmie Świętym. Jeżeli pragniecie oddać mi tę szczególną cześć w niedzielę, wybieram pierwszą niedzielę sierpnia. Jeżeli w dzień powszedni, chciałbym, aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca. Pragnę, żeby całe duchowieństwo zobowiązało się rozwijać ten kult, a przede wszystkim, by pomagało ludziom poznawać mnie takim, jaki jestem i jaki zawsze będę blisko nich. To znaczy ojcem najczulszym i najbardziej kochającym ze wszystkich ojców. Pragnę, aby wprowadzono mnie do wszystkich rodzin, do szpitali, również do warsztatów i urzędów, do koszar, do sal, gdzie podejmują decyzje ministrowie państw. Wreszcie tam, gdzie znajdują się moje stworzenia, choćby tylko jedno. Chcę, aby widzialnym znakiem mojej niewidzialnej obecności był obraz. Niech ukazuje się, że tam jestem rzeczywiście obecny. Tak, ludzie wykonywać będą wszystkie czynności pod okiem swego Ojca. Ja będę czuwał nad istotami, które stworzyłem i zaadoptowałem jako własne dzieci. W ten sposób wszystkie moje dzieci będą niejako pod okiem swego czułego Ojca. Niewątpliwie i teraz jestem wszędzie, ale chciałbym być przedstawiany w zauważalny i konkretny sposób. Kiedy orędzia Boga Ojca zostaną spełnione, nie wiemy. Przypomnę inne przekazywane orędzia. We Włoszech w latach 1906-1979 żył don Ottavio Michelini, posiadał godność prałata. To po księdzu Stefanie Gobim już drugi włoski kapłan, którego Boże Miłosierdzie wybrało na posła, by w przeddzień wielkiego i strasznego wstrząsu obudził kościół z letargu. Pan Jezus powiedział do niego, cytuję, ludzie XX wieku zatopieni zostali we wszystkich rzeczywistościach materialnych, aby zapomnieli o jedynej wielkiej rzeczywistości Bogu, na której opierają się wszystkie inne. Do takiego stopnia posunęła się uporczywa złość diabła. Pisz i przekazuj całej ludzkości. 7 stycznia 1976 roku Pan Jezus powiedział do księdza Michelini, podaje za książką Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do kapłanów, strona 108, polskie tłumaczenie. Cytuję. Jezus mówi, teraz do Ciebie moja i Twoja matka. Słuchaj jej z pokorą, miłością i żywą wiarą. Mówi Maryja. Synu, będąc wybraną, by być błogosławioną między niewiastami, byłam od wieków w sercu Bożym przedmiotem Jego nieskończonej miłości. Podobałam się Bogu moją niewinnością dziecięcą, ale jeszcze bardziej moją pokorą. Przed swym wstąpieniem do nieba, Syn mój powiedział mi,
że nie mogę zaraz pójść za nim, ale muszę pozostać na ziemi, by być matką rodzącego się Kościoła i rodzić go nadal z miłością. Zrodziłam go razem z Jezusem w strasznych boleściach bez granic. Jako matka i współodkupicielka miałam rodzić jego ciało mistyczne w miłości. Mój i wasz Jezus chciał mnie mieć przy sobie w realizacji tajemnicy zbawienia. On, Syn Boży, ale także mój prawdziwy Syn według ciała, chciał mnie mieć za współodkupicielkę i matkę swego ciała mistycznego. Orędzia Pana Jezusa Chrystusa do kapłanów. W XX wieku przekazane orędzie przez Matkę Bożą z woli jej Syna Jezusa, a w XXI wieku niestety Kościół odrzucił stosowanie tytułu współodkupicielki w odniesieniu do Matki Bożej. 4 listopada 2025 roku Dykasteria Nauki Wiary z Watykanu opublikowała notę doktrynalną Mater Populi Fidelis, w której uznano ten tytuł za niewłaściwy, niestosowny i niedopuszczalny. No cóż, ja myślę, że Bóg, który był, jest i będzie zawsze ten sam, nie kłamie. Jego słowa są święte.

0: orzeczeniach i komunikatach lokalnych wspomnimy jeszcze świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Przekażę Państwu informację o najwyższej statule Matki Bożej w Polsce i może uda mi się w całości przeczytać artykuł o roli Matki Bożej dla całej Europy w 1920 roku. Jeszcze raz zapraszam do wysłuchania. Dzisiaj imieniny obchodzą Zuzanna, Klara, Włodzimierz, Aleksander, Piotr, Lilia, Herman, Filomena, Ligia, Rufin, Telimena. Patronką Zuzanny jest święta Zuzanna Rzymska, żyjąca w III wieku. Proszę posłuchajmy, co na jej temat przygotowała telewizja Misericordia w programie Skarby Kościoła.
1: 11 sierpnia wspominamy świętą Zuzannę, dziewicę i męczennicę. Posiadamy dość wczesne świadectwa kultu świętej Zuzanny. Nie są one jednak, jak zwykle, związane z rzymskim cmentarzem, ale z tytułem kościoła, położonego w pobliżu Term Dioklecjana. W VI wieku nazwano go zresztą kościołem świętej Zuzanny. Wtedy też powstała legenda pasyjna, wedle której Zuzanna była córką kapłana Gabiniusza, bratanicą papieża Kajusa oraz krewną cesarza Dioklecjana. Miała ponieść śmierć dlatego, że odrzuciła rękę cesarskiego syna. Stało się to w domu, który przylegał do domu tego ostatniego. Miało to tłumaczyć starożytną nazwę Statio ad Duas Domus. W świetle wszystkich tych szczegółów nie możemy wykluczyć przypuszczenia, że w rzeczywistości chodziło o późne uzasadnienie tytułu rzymskiego kościoła i tak z jego fundatorki uczyniono męczennicę. Wspomnienie obchodzono zawsze 11 sierpnia. Zachowało je również nowe martyrologium rzymskie, ale w sformułowaniu pozbawionym elementów przekazanych jedynie przez legendę.
0: Wszystkim naszym solenizantkom i solenizantom oraz osobom, które dzisiaj obchodzą urodziny czy różnego rodzaju jubileusze, życzę rozeznania i pełnienia woli Bożej, długich lat życia w dobrym zdrowiu, spełnienia marzeń, wielu wspaniałych oddanych przyjaciół, ale przede wszystkim, kochani, życzę Wam obfitości błogosławieństw Trójcy Przenajświętszej, opieki Matki Bożej i pomocy w życiu doczesnym i w pielgrzymce do nieba świętych aniołów stróżów i świętych patronów. Wszystkim wyżej wymienionym, a także osobom starszym, chorym, samotnym, pogubionym emocjonalnie czy duchowo, dedykujemy piękną piosenkę Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie.

Komunikat i ogłoszenie Radia 3ZZZ przygotowane przez redaktora Natę Suwarę. Szanowni słuchacze, serdecznie dziękujemy za pozytywne przyjęcie naszego apelu, przedłużanie członkostwa oraz zapisywanie się nowych osób na członków sekcji polskiej Radia 3ZZZ. Teraz mamy kolejną bardzo ważną informację. Zgodnie ze statutem radia co 2 lata zobowiązani jesteśmy zwoływać zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym wybierany jest nowy zarząd na kolejne 2 lata. W tym roku planujemy takie zebranie 20 września w niedzielę. Więcej informacji będziemy przekazywać już od najbliższej soboty. Wszystkie osoby, które są płatnymi członkami powyżej 12 miesięcy, mogą kandydować do nowego zarządu. Bardzo prosimy Państwa o zgłaszanie swoich kandydatur do zarządu sekcji polskiej Radia 3ZZZ. Osoby chętne do pracy społecznej są bardzo mile widziane. Swoje kandydatury prosimy zgłaszać jeszcze dzisiaj i jutro do Zofii Kemp, koordynatora, telefon 0499-444-096 lub Renaty Suwara, zastępcy koordynatora, telefon 0425-705-996. Państwa kandydatury musimy zgłosić do biura stacji przed zebraniem. Dzisiaj, to jest 11 sierpnia, we wtorek, odbywa się spis ludności w Australii. Drodzy Państwo, prosimy o śmiałą i odważną deklarację odnośnie języka polskiego, jakim posługujecie się w domu, oraz praktykowanej religii. Od tego zależy ilość świadczonych usług i wsparcie społeczności polskiej na przyszłość. W niedzielę 16 sierpnia bieżącego roku w Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon odbędą się obchody Dnia Wojska Polskiego i uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 10 mszą świętą, po której nastąpi krótka akademia i złożenie kwiatów pod pomnikiem katyńskim. Serdecznie zapraszamy członków polonijnej społeczności w Melbourne do licznego udziału w uroczystościach i oddania hołdu żołnierzom walczących na różnych frontach o naszą wolność. Stowarzyszenie Szczurów Tobruku serdecznie zaprasza wszystkich na doroczne uroczystości upamiętniające odsiecz Tobruku, połączone ze złożeniem wieńców ku czci odwagi, służby i poświęcenia żołnierzy australijskiej 9. Dywizji oraz Polskiej Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich podczas oblężenia Tobruku. Uroczystość odbędzie się w Shrine of Remembrance w Melbourne, Birdwood Avenue, Melbourne, w niedzielę 23 sierpnia bieżącego roku o godzinie 12 w południe. Prosimy o przybycie do godziny 11.45. Osoby pragnące złożyć podczas uroczystości wieniec lub kwiaty proszone są o wcześniejsze poinformowanie mnie, aby ich nazwiska mogły zostać umieszczone na oficjalnej liście. Mile widziane są zarówno wieńce trwałe, jak i świeże. Będzie nam niezmiernie miło gościć Państwa podczas tej uroczystości, w czasie której wspólnie uczcimy pamięć, dziedzictwo oraz poświęcenie polskich i australijskich szczurów Tobruku. Z wyrazami szacunku, Andrzej Balcerzak, Stowarzyszenie Szczurów Tobruku. Siostry Zmartwychwstanki, rektor sanktuarium ksiądz Mariusz Han Jezuita, Komitet Kościelny, Koło Pań, Rada Duszpasterska oraz wolontariusze pracujący przy Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon serdecznie zapraszają do udziału w dorocznym odpuście ku czci Matki Bożej Częstochowskiej oraz tradycyjnym bazarze. Harmonogram uroczystości 29 sierpnia sobota od 10 do 16 bazar, o 18 nabożeństwo maryjne, o 18.30 msza święta. 30 sierpnia niedziela, 9 rano różaniec, 9.30 nabożeństwo do Matki Bożej, 10 odpustowa msza święta i 11.30 do 14 bazar. Organizatorzy zaplanowali szereg atrakcji, w tym loterię fantową. Kuchnia będzie serwowała polskie potrawy i słodkie wypieki. Na stoiskach będzie można znaleźć polskie książki i filmy, pamiątki, ceramikę, ozdoby dewocjonalne, a nawet sadzonki. Odpustowe uroczystości poprzedzi 9-dniowa nowenna do Matki Bożej Częstochowskiej.
Dom Orła Białego w Brickwater zaprasza na taneczny wieczór Polish Disco, który odbędzie się w sobotę 29 sierpnia bieżącego roku. Od godziny 18 na gości czekają wyjątkowe promocje na pierogi i wódkę, a o 19.30 parkiet rozgrzeje DJ Mark and Modern Beat Entertainment, który przez cały wieczór będzie grał muzykę, przy której nikt nie usiedzi przy stoliku. Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi, zjedz pyszny obiad, wznieś toast i baw się do późna. Liczba miejsc na kolację jest ograniczona. Dlatego warto zarezerwować stolik już dziś pod numerem 03 52 29 1009. Związek Polaków Melbourne zaprasza młodzież w wieku od 10 do 16 lat do udziału w koloniach wiosennych, które odbywać się będą w dniach od 20 do 25 września bieżącego roku w ośrodku Polana w Hillsville. W programie wypoczynku m.in. przejazd zabytkową kolejką Piffing Billy, wieczór filmowy, prywatny seans w kinie, dyskoteka, ognisko z pieczeniem pianek, gry tenerowe, konkursy i quizy, niedzielna msza święta. Koszt udziału w koloniach wynosi $480 od osoby, liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmuje Beata Bara, telefon 0425 865 174. W związku z przypadającym w bieżącym roku 65-leciem Ośrodka Młodzieżego Polana w Hillsville, Związek Polaków w Melbourne rozpoczął akcję gromadzenia fotografii, pamiątek i wspomnień związanych z historią tego wyjątkowego miejsca. Zebrane materiały posłużą do przygotowania jubileuszowej prezentacji i wystawy, które zostaną zaprezentowane podczas obchodów rocznicowych. Organizatorzy zapraszają do udziału wszystkich, którzy na przestrzeni minionych 65 lat byli związani z Polaną. Uczestników kolonii i obozu, wychowawców, instruktorów, wolontariuszy, działaczy, członków zarządów i komitetów, osoby zaangażowane w rozwój ośrodka oraz ich rodziny i przyjaciół. Poszukiwane są zarówno fotografie i pamiątki, jak i osobiste wspomnienia, opowieści oraz historie dokumentujące życie Polany i ludzi, którzy przez dziesięciolecia tworzyli jej wyjątkową atmosferę. Obchody jubileuszu zaplanowano do 11 października bieżącego roku. Przygotowywana wystawa i prezentacja mają stać się nie tylko kroniką 65-letniej historii ośrodka, lecz także wyrazem wdzięczności dla wszystkich pokoleń osób, które swoją pracą, zaangażowaniem i pasją przyczyniły się do rozwoju Polany. Materiały należy przesyłać na adres e-mailowy polana@polanacamp.org.au. A teraz informacja dla maturzystów, którzy będą zdawać maturę z języka polskiego. Fundacja imienia Elżbiety Raczkowskiej z Elżbieta Raczkowski Foundation Andrzej Raczkowski, zakładając fundację, wpłacił na ten cel $6 milionów. Fundacja została założona za pośrednictwem Equity Trustees w Melbourne. Podstawowym celem fundacji jest promowanie nauczania języka polskiego w Australii. Będzie to realizowane poprzez finansowe wsparcie młodych Australijczyków polskiego pochodzenia, którzy zdecydowali się wybrać język polski jako jeden ze swoich przedmiotów maturalnych i przystąpią z tego języka do egzaminu maturalnego. Główną rolę w dysponowaniu funduszami uzyskanymi z dywidend fundator powierzył tutejszej organizacji edukacyjnej, którą jest Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Australii, The Polish Teachers Association in Australia. Zarząd Zrzeszenia Nauczycieli tworzy komitet doradczy, advisory committee tej fundacji. Fundator po konsultacji z komitetem doradczym podjął następującą decyzję odnośnie rozdziału nagród. 65% z uzyskanych dywidend będzie każdego roku przeznaczone do równego podziału dla wszystkich uczniów z całej Australii, zdających w danym roku egzamin naturalny z języka polskiego. Nagrody przyznane będą jeszcze przed otrzymaniem wyników. 33% to jednorazowe stypendia dla trojga lub czworga najlepszych. Otrzymają je ci, którzy zdawali język polski i uzyskali najwyższe wyniki z całości matury.
ATAR Australian Tertiary Admission Rank. 2% przeznaczone będzie na pokrycie niezbędnych kosztów organizacyjnych. Bieżący rok jest pierwszym, kiedy wszyscy zdający język polski otrzymają nagrody pieniężne. Chociaż założona w lutym fundacja nie obejmuje jeszcze pełnego roku finansowego, ale już wiemy, jaką sumę będziemy mieć do dyspozycji. Opierając się na wstępnych danych odnośnie liczby maturzystów w poszczególnych stanach, możemy przypuszczać, że każdy maturzysta otrzyma co najmniej $2000. Natomiast najlepsi mogą liczyć na $20,000, $15,000 i $10,000. Aby zakwalifikować się do nagrody, należy wypełnić formularz. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 września bieżącego roku. Marianna Łacek, prezes Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Australii. Postscriptum. W przypadku, gdyby matury z języka polskiego w Australii przestały istnieć, Fundacja Elżbiety Raczkowskiej połączona zostanie z Fundacją Bluma. Polskie audycje Radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich o częstotliwości 92,3 MHz. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera Radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/show/polish. Wszystkie organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego Radia 3ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość na numer telefonu 0425 705 996. Zachęcamy serdecznie do odwiedzania portalu Polonii Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu: portalpolonii.com.au. Zachęcamy serdecznie do czytania Tygodnika Polskiego, który obecnie ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ w Melbourne.

wysłuchaliśmy ballady o świętym Maksymilianie Marii Kolbe. W dniach 14 i 15 sierpnia bieżącego roku w Oświęcimiu odbędą się uroczystości z okazji 85. rocznicy męczeńskiej śmierci świętego Maksymiliana Marii Kolbego oraz państwowe i religijne obchody święta Wojska Polskiego i rocznicy Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia 1920 roku. Święty Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin konwentualny, został uwięziony w niebieskim obozie koncentracyjnym w Auschwitz w maju 1941 roku. 29 lipca 1941 roku po ucieczce jednego z więźniów komendant obozu skazał 10 osób na śmierć głodową. Choć ojciec Maksymilian Kolbe nie był w tej grupie, ten dobrowolnie zamienił się i ofiarował swoje życie za życie nieznanego mu Franciszka Gajowniczka. Swoją decyzję uzasadnił, cytuję, mam już blisko 50 lat. Życie moje przeżyłem. Etan ma życie przed sobą, ma żonę i dzieci. Zaskoczony sposób na śmierć głodową. Choć ojciec Maksymilian Kolbe nie był w tej grupie, ten dobrowolnie zamienił się i ofiarował swoje życie za życie nieznanego mu Franciszka Gajowniczka. Swoją decyzję uzasadnił, cytuję, mam już blisko 50 lat. Życie moje przeżyłem. Etan ma życie przed sobą, ma żonę.

innym dodać odwagi do życia. Ojciec Maksymilian Kolbe zmarł 14 sierpnia 1941 roku, dobity zastrzykiem fenolu, jako ostatni z więźniów zamkniętych w bunkrze głodowym w podziemiach bloku 11, tak zwanego bloku śmierci. Ojciec Maksymilian Kolbe został beatyfikowany przez papieża Pawła VI w 1971 roku. 11 lat później, 10 października 1982 roku, jego kanonizacji dokonał papież Jan Paweł II. Pozdrawiając biskupów niemieckich, papież powiedział, cytuję, niech nowy święty, ojciec Maksymilian Kolbe, uprasza wam, waszemu ludowi i krajowi, opiekę Bożą i trwały pokój o wolność i sprawiedliwość. Na koniec dodał, proszę wszystkich o modlitwę w intencji narodu polskiego. Heroiczna śmierć i ofiara ojca Maksymiliana stała się symbolem bezinteresownej miłości bliźniego i jednym z najbardziej poruszających świadectw człowieczeństwa w czasie II wojny światowej. Pamiętajmy, że pierwszymi więźniami politycznymi w Auschwitz było ich 728 osób, większość stanowili Polacy.

czasie, kiedy w wielu krajach Europy Zachodniej i Północnej, takich jak Holandia, Wielka Brytania, Niemcy, Belgia, Francja oraz Hiszpania, opuszczone świątynie zamienia się na księgarnie, kawiarnie, supermarkety, mieszkania, restauracje, puby, hotele, sale koncertowe czy centra kulturowe, co ma związek z postępującą laicyzacją i spadkiem liczby wiernych, w Polsce buduje się nowe kościoły, kaplice i statuły. Z okazji przypadającej w przyszłym roku 150. rocznicy objawień Matki Bożej w Gierszwałdzie, w polskich parafiach na terenie całego kraju ma powstać 150 kapliczek Matki Bożej Królowej Polski według projektu Jerzego Dudy. Na dzień dzisiejszy już wiele takich kapliczek powstało, ale największa i najdroższa statua Matki Bożej powstała pod Toruniem w Konotopiu, gmina Kiku, województwo kujawsko-pomorskie. Cała konstrukcja ma 56,6 metra wysokości. Figura Matki Bożej mierzy około 40,6 metra, a postument w kształcie korony ma około 15 metrów, jednocześnie jest tarasem widokowym. Pomysłodawcą projektu oraz projekt sfinansował polski biznesmen Roman Karkosik z żoną Grażyną. Wydał na ten cel około 100 milionów złotych. Twórcą projektu jest rzeźbiarz Adam Jakub Matejkowski. Poświęcenie statuły będzie 15 sierpnia bieżącego roku. Statua Matki Bożej w Konotopiu jest wyższa od pomnika Chrystusa Króla w Świebodzinie. Konstrukcja Chrystusa Króla ma wysokość 52,5 metra, łącznie z kopcem, na którym został usytuowany w 2010 roku. Czyli w momencie ukończenia był to najwyższy pomnik Chrystusa Króla w świecie. Przypomnę Państwu, że przed powstaniem Chrystusa Króla w Świebodzinie uważano za jeden z siedmiu cudów świata słynącą figurę Chrystusa Króla Zbawiciela stojącą w Rioże Danerio, który z cokołem ma wysokość 38,5 metra. Niestety statua w Konotopiu nie wygrywa w kategorii najwyższego pomnika Maryi na świecie, bo taki znajduje się na Filipinach i ma blisko 100 metrów wysokości. Drodzy słuchacze, Polska aktualnie jest bardzo atakowana przez wrogów zewnętrznych i wewnętrznych. Z Polaków, narodu ofiar, robi się naród katów. Za naszą bezinteresowną pomoc porównuje się nas do nazistów. Jeżeli interesujemy się historią, to wiemy, ilu wspaniałych, szlachetnych synów i córek polskiego narodu oddało życie w obronie ojczyzny. Tysiącom niewinnych ludzi, w tym też dzieci, odebrano życie w różnych bestialskich rzeziach i pogromach. Proszę, zamawiajmy msze święte w intencji dusz czyśćcowych i prośmy je o wstawiennictwo przez niepokalane serce Matki Bożej przed tronem Trójcy Przenajświętszej w intencji Polski. Z relacji mistyków wiemy, że Pan Bóg nie odmawia niczego duszom czyśćcowym. Matka Boża w jednym z objawień, było to, o ile się nie mylę, w Gierszwałdzie, powiedziała, cytuję: nawet najbiedniejsi niech zamawiają msze święte. Pamiętajmy, że Polska jest Królestwem Matki Bożej i wszyscy musimy czuć się odpowiedzialni za obronę tego Królestwa. Jak mówił kardynał Chląd, Polska zwycięży modlitwą, pokutą i ofiarą.

0: Czytam Państwu artykuł Jana Gasparsa z 14 sierpnia 2023 roku. W 1920 roku Matka Boża ocaliła Europę. Artykuł jest w Trwajcie w miłości. Oficjalne zawierzenie losów Polski Panu Jezusowi oraz zjednoczenie całego narodu na gorliwej modlitwie w sierpniu 1920 roku wyprosiły u Boga cud niezwykłej interwencji Matki Bożej w czasie Bitwy Warszawskiej, która ocaliła przed komunizmem nie tylko Polskę, ale i całą Europę. W przededniu tzw. Bitwy Warszawskiej los nie tylko Polski, ale i większej części Europy był w zasadzie przesądzony. Bez przesady można powiedzieć, że sytuacja, w jakiej znalazła się nasza ojczyzna, była rozpaczliwa. Dopiero co odrodzone w 1918 roku Polska musiała stawić czoła potężnej i brutalnej armii bolszewickiej Rosji, której szlak bojowy znaczyły dotąd praktycznie same zwycięstwa. Pod koniec półtora roku walk sytuacja stała się dramatyczna. Potężna, pięciokrotnie liczniejsza i absolutnie pewna swego triumfu Armia Czerwona stanęła już o wrót Warszawy, której zdobycie otwierało bolszewikom drogę do rozlania komunizmu na resztę Europy i świata. Po trupie Polski wiedzie droga do ogólnego wszechświatowego pożaru, instruował marszałek Tuchaczewski. Zadanie to wydawało się o tyle proste, że w pozostałych krajach Europy na komunistów czekano z otwartymi rękoma. Wielkim sukcesem militarnym bolszewików towarzyszyły sukcesy polityczne na arenie międzynarodowej. Cała Europa strajkowała przeciwko bohatersko broniącej się Polsce. Robotnicy w Niemczech, we Francji, Włoszech, w Anglii, Czechosłowacji, Belgii i Austrii święcie wierzyli w komunistyczne idee. Myśleli, że w Rosji zrodziła się prawdziwa władza ludu i realizowane były w niej idee sprawiedliwości społecznej. To dlatego zablokowali nawet dostawy broni, której nasza ojczyzna tak bardzo potrzebowała. Tylko rząd Węgier pomógł, wysyłając amunicję i karabiny. Polska została więc osamotniona i wystawiona na pastwę wrogów. Bolszewicy byli pewni zwycięstwa. Pod koniec lipca 1920 roku utworzony przez komunistów tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski ogłosił odezwę o przejęciu władzy w Polsce. Termin wejścia do Warszawy Sowieci wyznaczyli na 15 sierpnia, ale byli tak przekonani o swoim sukcesie, że już dzień wcześniej w telegramach oznajmili światu zajęcie stolicy. Pewni klęski polski zagraniczni dyplomaci opuścili gremialnie Warszawę. Poza nuncjuszem apostolskim Achillesem Ratim, późniejszym papieżem Piusem XI. Jednak naród został zjednoczony w modlitwie. Episkopat Polski zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji. List biskupów z lipca 1920 roku tak opisuje marsz bolszewickiego żołnierza, cytuję. Za jego stopami pojawiają się mordy, rzezie, ślady jego znaczą palące się wsie, wioski i miasta, lecz nade wszystko ściga on w swej ślepej, zapamiętałej zawiści wszelkie zdrowe związki społeczne, religię wszelką i kościół. Nastroje były na tyle minorowe, że nawet naczelny dowódca wojsk polskich, marszałek Piłsudski, przestał wierzyć w możliwość zwycięstwa. Polscy biskupi napisali list do episkopatów innych krajów, te zaś wezwały swoich wiernych do modlitwy o cud. Hierarchowie prosili też o modlitwę samego papieża. Wystosowali do Watykanu gorącą prośbę o rychłą kanonizację błogosławionego Andrzeja Bobole, dając wyraz swemu przekonaniu, iż jego opieka uchroni kraj od zagłady. Największa jednak modlitewna mobilizacja nastąpiła w samym polskim narodzie. Od 6 do 15 sierpnia w kościołach archidiecezji warszawskiej dwa razy dziennie odprawiano nowenny, w tym nowennę do błogosławionego Andrzeja Boboli, połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu, odmawianiem litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa z aktem poświęcenia i litanii do świętych. W niedzielę 8 sierpnia we wszystkich kościołach stolicy odbyła się całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona 100-tysięczną procesją z relikwiami błogosławionego Andrzeja Boboli i błogosławionego Władysława Zgielniowa. Ojczyzna została oficjalnie zawierzona sercu Jezusowemu, a na Jasnej Górze ponowiony został akt oddania narodu pod opiekę Maryi Królowej. Naród trwał zjednoczony na modlitwie i na to zjednoczenie czekała Boża opatrzność, by móc zainterweniować z całą mocą. Tego samego dnia modlił się cały katolicki świat, który rozumiał, że walcząc z bolszewizmem, Polska broniła całego chrześcijaństwa. Kościół zaapelował o podjęcie modlitwy, postu, ofiary i wyrzeczenia się prywatnych interesów w imię dobra ojczyzny. Aby podnieść na duchu broniących się kraju żołnierzy, metropolita warszawski kardynał Aleksander Kakowski podjął decyzję wysłania na front jednego jako kapelanów 5% kapłanów ze swojej archidiecezji. Wśród nich był młody ksiądz Ignacy Skorupka, który sam się zgłosił do tej bohaterskiej posługi. Ksiądz Ignacy Skorupka podczas swojej ostatniej mszy świętej zapewniał młodych towarzyszy broni, cytuję: czekają nas jeszcze ciężkie ofiary, ale nie za długo, bo 15 w dzień naszej królowej losy odwrócą się w naszą stronę. Kiedy 14 sierpnia pod Osowem polska obrona złożona z kilkunastoletnich harcerzy i gimnazjalistów zaczęła się przełamywać, do ataku poderwał ją ksiądz Skorupka. Z krzyżem w uniesionej wysoko dłoni ze słowami „za Boga i ojczyznę” na ustach poprowadził młodzież do pierwszego w bitwie o Warszawę zwycięstwa nad bolszewikami. Sam zginął, stając się symbolem walki o stolicę. Tymczasem Rosjanie uciekli z pola bitwy, gdy ponad księdzem Skorupką i polskimi oddziałami ujrzeli Matkę Bożą. Kapitan Zenon Jankowski tak wspominał interwencję Matki Bożej pod Osowem, cytuję: wszyscy tutejsi są przekonani, że to był cud. W momencie natarcia Rosjan na niebie ukazywała się Luna. Rosjanie uciekali przed nią w popłochu, zakrywając oczy. Uciekali, gubili buty i karabiny. Na widok świetlistej postaci Maryi sołdaci z 79. Brygady Grigoria Hachaninia zaczęli w przerażeniu uciekać. Cytuję: odwrót bolszewików odbywał się w popłochu. Obozy uciekały wszystkimi drogami na przełaj przez pola. Wozy łamały się, padały konie, którymi drogi były wprost usiane. Bartnik, Starżyńska, Matka Boża Łaskawa, Cud nad Wisłą. 15 sierpnia 1920 roku po północy stacjonujący nieopodal wsi Bulka, Radzymińska i Mostki Wólczańskie bolszewiccy żołnierze zostali zaatakowani przez batalion porucznika Stefana Pogonowskiego. Na nocnym niebie nad pozycjami atakujących Polaków dostrzegli oni jaśniejącą kobiecą postać. Rozpoznali w niej Matkę Bożą. Na jej widok struchleli. Postać Maryi była bardzo dobrze widoczna. Poły jej płaszcza zasłaniały stanowiska Polaków i znajdującą się za nimi Warszawę. Matka Boża objawiła się w otoczeniu husarii, polskiego zwycięskiego wojska, które pod Wiedniem w imię Maryi rozniosło pogańską armię. Cudowna postać sprawiała wrażenie, jakby nie lękała się z powodu trwającego ostrzału, jak gdyby wychylała się raz w jedną, raz w drugą stronę, odrzucając lub też odbijając wystrzeliwane w jej stronę, czyli w kierunku Polaków, pociski. Co więcej, osłupiali ze zgrozy bolszewicy zauważyli, że odrzucane przez Matkę Bożą pociski eksplodowały dokładnie tam, gdzie znajdowały się ich pozycje. Wokół głowy Maryi jaśniała świetlista aureola. W jednej dłoni trzymała jakby tarczę, od której odbijały się pociski. Maryja ukazała się w postaci Matki Bożej Łaskawej, której cudowny wizerunek od wieków jest czczony w Warszawie. Bolszewicy nie mieli wątpliwości, kto im się objawił. Pojawienie się Matki Bożej tak bardzo ich przeraziło, że w panice rzucili się do ucieczki. Ci, którzy po ustaniu działań wojennych zostali internowani w obozach jenieckich, wielokrotnie o tym opowiadali. Żołnierze otwarcie przyznawali, że ukazanie się Maryi było przyczyną ich ucieczki z pola walki. Mówili: was się nie boimy, ale z nią walczyć nie będziemy. Mówili też, że ktoś zabrał im zdolność dowodzenia i chęć do walki. Znane jest też świadectwo gospodarzy z podradzymińskiej wsi, u których nieprzytomny z przerażenia bolszewik szukał kąta do ukrycia się. Wstrząśnięty mówił, że widział na własne oczy, jak Matka Boża rzucała pociski. Widok majestatycznej postaci Maryi wywołał w bolszewikach nie tylko wstrząs, ale i obudził zagłuszone sumienia i wiarę. Sumienia ich zaś wołały, oskarżały i przypominały o popełnionych niegodziwościach, mordach, gwałtach i okrucieństwach. Każdy z nich czuł, że powinien paść na twarz, by oddać Matce Bożej cześć, by błagać o wybaczenie straszliwych win, by żebrać o zmiłowanie. Jednocześnie serca przepełniała trwoga. Uczucie to przeważało i bolszewicy, ogarnięci panicznym strachem, uciekali w popłochu, porzucając tabory, działa i amunicję. Nikt z nich nie myślał o konsekwencjach swej decyzji. Nikt nie lękał się sądu polowego. Wszyscy śmiertelnie bali się Maryi. Ochłonęli dopiero pod Zambrowem, czyli niemal 100 kilometrów dalej, gdzie wstrząśnięci opowiadali chłopom, cytuję: wyście tego nie widzieli. Pod Warszawą stała wielka armia. Myśmy tam widzieli Bożą Matkę, która osłaniała Polaków. Wbrew komunistycznej propagandzie głoszącej, że Boga nie ma, bolszewiccy żołnierze chętnie i dobrowolnie świadczyli o istnieniu Bożej Rodzicielki. Prześladowcy wiary i mordercy katolickich księży stali się naocznymi świadkami objawienia Maryi. Bolszewików, którzy widzieli zjawianie się Matki Bożej w osobie i wólce radymińskiej, były tysiące. Ich relacje były zgodne. Widziano potężną i pełną mocy postać kobiecy, od której biło światło. Świadectwo żołnierzy było tym bardziej wiarygodne, że bolszewicy nie byli ludźmi wierzącymi. Ich relacje nie powstały na skutek zmowy czy oszustwa. Spotkanie z Matką Bożą musiało być dla żołnierzy Armii Czerwonej wstrząsającym przeżyciem, skoro odważnie przyznawali się do dezercji, wiedząc, że grozi im za to śmierć. Pojawienie się Matki Bożej ponad polskimi oddziałami broniącymi bolszewikom dostępu do Warszawy w Wigilię Święta Wniebowzięcia Osów i w samo święto Wólka Radzymińska nie było ani grą świateł na niebie, ani urojeniem grupki egzaltowanych dewotów, ani też pobożną legendą. Było faktem. Podczas krwawych zmagań, kiedy rozstrzygał się los Polski, a co za tym idzie Europy, Matka Boża objawiła się na przedpolach Warszawy aż dwukrotnie. Z książki Bartnika Starożyńskiej Matka Boża łaskawa, cud nad Wisłą. Czytałam Państwu artykuł Jana Gaspara: w 1920 roku Matka Boża ocaliła Europę. Niestety z braku czasu dokończę czytanie.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
2: The following program is in Arabic and English.
3: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
5: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.